0: Do moli so stańczy zwoża w obchodzie do trawy lenicz. Przy tutaj rańczych temperaturach 20 stopni pokaza runie żywe slebro do ani jeszcze rańcza w riosa. Tu nie jest tak, że je trawa w obchodzie sucha. Zo moli to szczyn. 6 mięczynów po pieczycie. Katka Pypelec je dżęca rano popuczu ze mną do rania. Też z wami wiezo, a ma przelatku do dżęcniejszego wusowania. Do rania, Katka.
1: Do rania, a konstytucja są bliżej, a z tym też wiesz, za co wiesne zwiedzenie, huczpne eventy, kajście już przed sobą wielkie jewiszcze, szako są szudze na twarze, a szudze tam, gdzie się jewiszcze a boksa, też gema nie daleko. To ta instytucja tak krecko trażada się popfat za to, za nieco wódca huczpa bieży. Beno Bielke se raz z tym zabierał, jak wysokie tutaj popfatki poprawą za serbskie cywki są, więc o tym, za nieco tu pola nas za niekak hodzinu. W runoprawości żonu w Niemskiej chce Bogna Korenkova nam komentar przedstać, a wotladajo woto zmiemy tyś dżęce zaso naszu serię www. W dalszym pokroczowaniu cista a 28. to miasto mnie. Dżęce zabieramy so z nowej drużynu w opicu, a wiezo przyliczy nam dżęce tyś Filomilos zaso do kuchniu, a dżęce to cele osobite usuwanie. To ja też za to na liczbę ladam cista, a dziewięć za te mianujce.
0: No, to dymy, bo przyjechał numer zekpić. Wasa mięczyno popieczych, utrobny dżakatka za przelatku. Poladamy nietko do nocnego lecza. Olivia Newton-John spiła mianujce z musicala Grease.

Tajka miła noc dżensa 26 stopniów pokaza hižo. Žive slebro vzrańčo. Haj, kajš je so svitało, to by się krótko po štyrioch. Ale gdyż sem potom nydom načasnik poladała, sem zvieščiła, no ladaj tak wiele minuce jeden miesac zvúčini. Przed štyriomi tydženiemi by się rano štyrioch woprawdze hižo jara, jara svitło tak, so se všitko derje widział, dżensa se derje miesacz kvičał, a svitało je so ze srania cyle lochce. No he tak spiešnie so potom čas tež minie, a tež so bywaja zasodny krótsze a večore a noce s tym tež dlješe. Načo smieme so dženca veselić, što jež vedro nastupa po takim 20 stopňu hižo žive slebro pokaza a dženca smieme vopravdže horce džen hač na 6-30 stopňu zalize dženca žive slebro ve horni vúžice vesča metru lukojo. A potom přes noc temperatúre spadnú. Dále tež potom z toto vúskutkuje na júciše temperatury cyle tak horco minuce nebudze, a potom mamy so tež nastajić večer na deszcze, runie tak kajž tež sobotu. Temperatura potom sobotu maksimálne 24-25 stopňu a přeco zaso môže so tež podešťovať. No haj a s deščemi, štož je přeco derio vo sebe, deš je jara sucho, kajž nitko vo sebe, so môžeme přeco dále vieslič, hač do přichodnije srede zo so môže podzielne dešťovač a temperatúra zaso zlohka stúpa hač na 30 stopňu. Poladám za vás na časnik dve menšiny, ešte potom je biedlk na 6.

0: Czasami mieć do na półsześć Czechie. Przed tydzieniem mają iść sobie w kraju Horco też w postupowaniu politykaria Jensa Spana dyskutowaše, kiż by se w Ameryce sun w swojskim dziesczu zwopradzić dał. A to ze pomocą żony, kotraż swój żywot tak riec w upości a dziecko porodzi. Bognu po Korinkowu pak w tutym zwisku celinesze mysle zabirachu.
1: A winuje się dżęca równoprawości żonu w naszym kraju. Tak wulkotna niemska to docwa nie, kaj se rady politisce upiera. Nic jenisz, zo postaja w parlamencie przeco jeszcze wiecina muži, što żonam tude hegen tyje, a što nic. Nie, su to też zakonie, kiś mam za miestem wiace hać przestarjene. Wieso je jara niekane, zo wopsty prawo na miestno w żłobiku a pistowarni, a zo mili żonu runie tylko zasłużić, kajś mużojo. Rejane to sun, dorośnie sum zdy a zastopnowania transparentne. Chcu pak na dalszy brach skiedźmnić. W niemskiej smiecia tre mużojo swój sperma darić, żonam pak je zakazane jekowe bańki darić, niemsce ajcelen spende. W druhých europskich krajach je to dovolené. Tam im bošim zdaču runoprawost kutnišo vukvaduja hač tu v Nimske. V Česke, Danske, Nižozemske, Španiske napríklad smieťa so jekove bajinky anonymne darič, hej samo v Polske, tam vieso pod krutými vumeneniemi. A poro v Nimske, kis si dječi tak jara pšeja, vone sú nučené, pak svoje pšeče spuštič, pak si ve vukraju pomáčtač. Najwoblubowanejsze kraje są Česka, Španiska a Portugalska. Płacić dobyś w susodnym kraju w około 5000 euro za darenie a wobwodzinie. Nie jest koniecznie na czasu jole runoprawość przesadzić, a w niemskiej podzinie też korbne kasy sobie zaprzyjeć. Nie mam zaprawę, że jenice wubrani ludzie po takim czystostym muszniu a dobrymi stykami si swoje słybne przecza spełnić smiedza, a druzy tak długo do miesaczka ladaja. Naposkają si moraliskie prydwanczka wubranych politykariów.

4 minuty do napół 6. Dobranie przyje serbski rozwoz jako dżęcarano nadziwosy dojedzech, a tam na pełnym miesacz kladach przemysłowach iście w oczerowszej rozmowie z meteorologu, kiż je mi powiedał iście raz w zaćmiczu słońca, što je tam si wukopał a načitał, a wiezo samotyś jako fachowc wie 12. augusta lica smiemy so na tajke zaćmicze Wunca Wieselic, skiery tu we Niemskiej na parcjelnie, po takim, co nie budże, cyle so swunczko hasn, ślipie prajne zaczynić. Inak je to jeliście w tym czasu we grunlandzkiej, we islandzkiej, albo też we szpanijskiej popuczu. Tam so potom woprawdzie swunczko cyle zaczyni. Tu pole nas na 4,8 do cija 90%, tak je mi czera powiedał. No a ja sama muszę takie parcjelnie Jelne začmiče svunca 1999 doživič, snanosče tež boli to v juhu Nemske, to bych mime se svojbu na Nebelhornje, na horje popuču, a to je vopravdje tak, kak še mi fachoc čera tež išče raz vopodstatnju, zo naraz započnu abo zastanu ptački vizdač, zo je vopravdje taka vosebita čišina. No a na koncu je so potom vopravdje tak jara, lawo a krupivo, no a pohodzine pozdišo bieše nekak šitko zaso preč. Po takim 12. augusta je kompletne začmiče svunca, kiš možeče v osebe derje v španijski doživič, jeli ste tam popuču. Cele ważne pokiju jeszcze, proszę potem nic z czystymi wódzkami do słończka ladać, trzeba czy takie odpowiednie na oczy, co nie by chusowódzka skąd swali, bo są cimieńczyny do napół 6.

jako smirni słuchawio serbskiego rozwosa, czy zaczmięci do 6. Z to ukażam, zoście czerowszemu wusywaniu też zciowali, a das, czy wy też po półtru byli zromadnie z reporterom Benom Szotu do zawoda w Budyszynie, do firmy VD Lederman GmbH, kotraż produkuje pisaki za Edding. Wy wiecie, to są te tosty pisaki, z którymi możesz na niemal wszystkich powierzchach pisać albo molować. Tyś Serb tam dziwa, a je reporter Beny Szotu fabryku pokazał, a też jednotliwe dziwowe procesy rozkład. Stali nie tylko cipni jeszcze raz, jak tam wupada, a chcecie się zimanie wusywania z cała jeszcze raz naposkać, albo też drugim dalej doporuczyć, potem poladajcie do naszej app MDS Serbia. Albo też na naszą internetową stronę. Tam smy wam pisane artykel ze fotami przygotowali, też ze swidiemi. Nimo toho namakacie tam też odkaz na dalszą epizodu Serbski rozwoz popuczu w zawodach. Szako smy niedawno też iżo popuczu byli na przykład we Wudworiu w Reczyński przyprawie za Wopoczki. A przychodny tydzień, tak wiele smym iżo przeradzić, smy w dalszym zawodzie popuczu. A to może też iżo przeradzić, zoryka to tema kuchnia. Kuchnia raje tam centralną rolę. Po takim przelistujcie też rad lubi raz nasze internetowe poskitki. 9:00 do 6:00.

0: potrzebnymi potom zamiany za nie pytali, zobychu ju łopkić bołali a przepytowali. Przy tym so wukopa, zo jedna so oprawdzie o samostatnu drużinu, kotraż bydli niedzie 1200 km od najbliższej przyuznej drużiny zdalena. Przed 5 milionami lat stej so w obie drużinie dzieliłoj. Sledziorki a sledziorio namietuja, zo miła so drużina bezpośrednie jako worożena zastopniować. Bydli dzie jenoś na 1700 kwadratnych kilometrach. Z tym je areal szunczwak mniejszy hać budyski okres. A dokoła wokoło so człowiekojo dale a bole uprzestrzewaja a wopicam z tym żywiński rumbieru. Rozy tuż strach, zo so runie hakle odkryta wopicza drużina likwili, nydom za so zubi.
1: Wieda, wiedomość, a wunamakanki.
2: Zajmałostki z nosy przeco. Mierczyn węg, tyś sztwot, kdzie sać ponapu. Sedmich, dobre ranie z Jadwigu Markec.

0: Przy tydzień ma są jeszcze w ludności Holca o postupowaniu politykaria Jensa Spana dyskutować się gizpiesy w Ameryce sun w swojskim dziesczu zwopradzić dał, a to ze pomocą żony, kotraż swój żywot tak riec w uprości, a dziecko pochodzi. Bognu Korinku, pak w tym związku cele inne myśli zabierachu.
1: A winuje się dżęca równoprawości żonu w naszym kraju. Tak wulkotna niemska to docwa nie, kaj se rady politisce upiera. Nic jenisz zo postaja w parlamencie przeco jeszcze wiecina muži, što żonam tude hegen tyje, a što nic. Nie, su to też zakonie, kiś mam za miestem wiace hać przestarjene. Wieso je jara niekane zo wopstej prawo na miestno w żłobiku a pistowarni, a zo mili żonu runie tylko zasłużić kajś mużojo. Rejane to sun, dołożnie są zdy a zastopnowania transparentne. Chcu pak na dalszy brach skiedźmnić. W niemskiej smiecia dre mużojo swój sperma darić, żonam pak je zakazane jekowe bańki darić, niemsce ajcelen spende. W druhých europskich krajach je to dovolené. Tam im bošim zdaču runoprawost kutnišo vukvaduja hač tu v Nimskej. V Českej, Danskej, Nižozemskej, Španijskej napríklad smieťa so jekové bajinky anonymne darič, hej samo v Polskej, tam viezo pod krutými vumeneniemi. A pore v Nimskej, kis je dječi tak jara pšeja, vone sú nučené pak svoje pšeče spuštič, pak si ve vukraju pomáčtač. Najoblubowanejsze kraje są Česká, Španijská a Portugalská. Płacić dobyś w susodnym kraju w około 5000 euro za darenie a wopwodzinie. Nie jest koniecznie na czasu jole runoprawość przesadzić, a w niemskiej podzinie też korbne kasy sobie zaprzyjeć. Nie mam zaprawę, że jenice wubrani ludzie po takim czystostym muszniu a dobrymi stykami si swoje słybne przecia spełnić smiedza, a druzy tak długo do miesaczka ladaja. Naposkają si moraliskie prydwanczka wubranych politykariów.

Justin Bieber. Just beautisch. Na, sack und schätze im Schätz da in Jom. Na, hi, WM. Da ist so ein Nikotrisch, gut die Dijuali, so zede Tschicher, dam na, wohl gem reinisch, so das Gitarro-Reihe. Alle vor dem Jesus Shakira, so, wo hat so tut dann. Der Lekat ist ein Trauniko Poster, aber hutsch mir es nein Mensch haben. We Museu Zapadna Vujica, to je Jensa Jensa Dzieci, wo nicht so tam do bronzowie Dzewanie proschenich, zecha tam Formus Hotovic, mojice tam tisch, ze swaschmi Dzieci mi potom Formus es Metallom, Vulec, Perschin Sinajivac, Rynku, abo Kvok, wot dwemaj czytam nos, po takim pucze tam rad lubię z dybką. To warstwo Nadzija. Proszę jutrze na kolesowansku turu pod hesłom serbskie impresje. Chcę z wami zromadnie 12 kilometrów se dojeć przez Maleszece, Brezynku, Klukša, Strożu, a potem za co roczo. Start je po południu 4 przy cyrkwi we Maleszecach. A przyzywić możecie so pola rycznego motivatora Luciana Kaulfursta. Wszyscy film obladać pod hołym niebiom, to je można we czarnym gumcu, jutrze po południu, film ryka szitko po nie monstru. Cioch je tam iżo zastup, a potem możecie sobie omery zesedać na pusztyrioch, potem tam zabierzy maszyna, kiż transportuje paski filmu. Schnitte, ja, das war eine Matschabonschen, da kann so Chinin, ja, ich seh nehmeslu. Oh je, das ist ein Sastas Gaune. Aja in Pschirode, Svecha Nedjelu, ve Krabatove Münje, wot jednatschich hat do Navicora Petschich. Da možete si predstaviť, čo zobude to paradís za ľubovariu a predčelu prírody s prednoškami, doživeniemi a dživalničkami a tam sčetíš na vosebitých počovaniach po poču. Vymienčenie do cibeľky na vosom.

Przyjemy zbożo jubilari. Kiszryka Jan Malink. A swiecidzenca sydom dżesaciny. Tak czytam z narodnickiego postrowa. Luby nano, przychodny nano a dziedo. Z cywie utroby przyjemy tebi k twoim dżęcniszim sydom dżesatym narodninam Boże żonowanie. Krótu z towodu. Wieselo z twoimi dwanaczynuczkami, a dalej dość mocą za skutkowanie na dobro serbstwa. To przyjaci Marko z Azju, Madlenka z Tomaszom, Lubina z Robertom, Jadwiga ze Stefanom, a cywa Bobria swojbna, a też Bobria nuczku. Tuż wiele zboża, Jani Malinki, ksydom dżesatym narodninam.

60 minci do 90-ich, ja to znazala widziu zosće znamięcia z wutrobu saburiowali. To je taka dobra nalada do dżęcniszego rania, a zcywa tyż do przychodnego dnia. Serbska uczba szucze, a przeco to ryka tyż o zomorze czarat lubię tyż na naszą internetu stronu raz poladać. Tam mamy wulkuj seb. Spiło z przygotowane tyż tajke, k kotrej szuczbie chodzi saburiować, co je nechać doma w kuchni wonka na zarodzie, ale z szefom na dziele to szodzie. Tam si wubiacie hućbu cyle po waszym swodzie. 10 minut do 9 je.

0: Wszystkim człowiekom dżęca dostrzpić w tej hosce, ale proszę nic zabić na wasz domiacy skut doma, też na waszego puntia, proszę nic w najwiecie hosce po asfalcie z nim chodzić, albo za micku też raz trawink, w czym co może so tam zubić. A też na insekty proszę myślić, stajcie wonka małku szkliczku z kamieną nuc, albo z niekakiej hauszku, a potem napięcie tam z wodą, co może insekty womierzyć. Tam też potom przyziemić na tutym kamienu, a so dosć derie napić. Dobranie przyje serbski rozwoz.
1: Nabożne słowo.
0: Madżęca Diana Kambowa ze Swinanie.
2: Do domu zastupimy przez durie. Nikot durie są wulke a ciężkie, durie luchke a wuske. Mi są wulke a mocne durie lubia. Szkitaja przed nieluboznymi zadobywariami. A dopominaja narody a bajki z dawnych czasu. Każde durie powiedaja swojsku stawiznu. Za koho sowoty wiera, komu wostawa zamknena. Też w naszym żywienu namakamy najszelakoryše durie. Każde so niewotywria, hać również se to przyjemy. Plany so mineja, sony so niespielnia, a drude dobimy so cyle od swoich sonu rozżonować. Tola runie potom może so nowa możność pokazać. Durie, kotrež do toho scywa znali nesmy. W dowiery do przychoda smiemy wierić. Tež, gdy so durie začinia, dže puč za kuždeho z nas dale. Často hakle we vrúčoladaniu spoznajemy, so mieše šitko svoj zmys. Znano so dženca vúdani, so vedomie za duriemi rozladovač, kotrež so nam votevria. A snano môžeme tiež my, sami človeky durie otevrieť s prečelným svojom, otevrený v útrobu alebo pomocný ruku.
0: Dobre, Diana Kábová ze Svinanie, venadoku a zamovitosti farskej vikarie v Pančicach, Kukovie.

Mnie sej w rajach moj na telefon bakać. Mienie mój sodziel ich moj, dzień styska so mi. Tak zlie po tebi, hać zabudu cię.

Jo, witajże uczebnie. Feriowy program z Zachopio by mogli gronić. Jo, we feriach smy duce, by dowolu z nasz tego w Ukraju. Żinca zabieramy se z jadnio rycu, które już pijedają na całym swieżu. No jo, niekotare luży ju uknu a pijedają, ale we wiele krajach. Esperanto stoi żinca planas we fokusu naszego tematyckiego uściwania. Oto przy gęźbie Międzynarodnego Dnia Tyrycy 6.26. Julia. Jo, a co mimo tego żynca plana słyszysz, to wam net gronim, ja sam Ania Kochoćwa, co a życzę wam wiele wiasele przy słuchaniu najlepiej niż w chłodku.

0: Раз, два, три. Жишик Радио. Жишик Радио. Оля ваш, Жишет Себастро.
1: Ja, liebe Gigi, auch ja, ich nicht in der Rasse jelgin mutere bösch, alle to vam gronim da ja pschätze jednogo, ako ja mutere ische, teke ve kurien zu.
2: Kikiriki!
3: Moje jajka su nevece bevi, tak.
4: Nie na tu vej se tak. Moje jajka su nevece šeške, tak.
5: Co se vi gjažite? Nie wiecie, swoje moje jajka. Tak.
3: Kikiriki.
6: Co ga jo?
3: Kikiriki.
6: Już jest z skroma, żyna.
3: Kikiriki.
5: Uno są jajka z niasła nento, musim wotuchnąć.
3: Gory szatki kikiriki, liszka, żo.
7: To se boim, wujk.
5: Pomagaj mi, wujk.
8: Dobry żyn, lubi wujk, kokot. Dobry żyn, teke w lubi szatki kokosze. Dla co ga se boisze? Mojo godlja, ja som dušna liška, a cu s vami Janu pičku volicu vaš.
3: My se nie bojme, veto vemo, kto ty si a to godlja se čitame.
9: Tok.
4: Nie bojme se, tok.
9: Tok.
6: Sva liška si, tok.
9: Tok.
4: Nie si te voni našu staru mamu zakosnila?
8: Co sebe ty myslíš? Ja ženy stare mamy nie kusam.
6: Nie?
8: Oj, šo dovoj, dušný vůj kokot. Já jsem vám vášně novinky. Pojša, zde se dají, šo se kumňo. Jsem dušná líška.
4: Já to vilno?
3: To je tak vilno, ako zamogu vase vyletáš. Kikriki.
8: Svůhaj, šo lepí na moju vášnu novinku. Také něco je neúcte, šo dániš časnika. To je gotová senzácia.
6: Senzácia?
3: Vulicuj.
6: Ach, как со мне напнета. Так.
3: Кикирики.
5: Та слишка в улицу, я мега сежем на моцен.
8: Слухай шо, не мел не мир я готованы.
3: Мил.
8: Я за штыкнями звери там я вот нента, не мел не мир, а покой.
3: Так.
4: А жить не сважение?
6: А жить не в умитывание?
8: Так. Готски вецы не трапье, маю вье. Велике przyjaźstwo z myszami.
3: Co?
8: Wielki nieto z wojcami korte graju, a psy wiecy nie kusaju.
3: A liszki?
8: Liszki, my liszki.
3: Liszki? Liszka tak żylnie gleda, tok.
5: Ona ma takie wielkie zuby.
4: Ta tak spojrzy mnie po naszej mocy wasy, tak.
8: My liszki życzymy przyjazne rozgranianie z kurami. Tak, jak na peredrejszu.
3: Kikiriki.
8: Co se gronił, duszny wujk?
3: Ja som groni kikiriki, a nic więcej.
8: Och, tak, to ga jo fajn.
3: Liszka.
8: Wuj kokot?
3: A goin to se swoje flintu?
8: Goin twoje flinte, goin twoje so tyke w obsankny lid, nie mir. A roki swoich flintu so zatka
3: lid. Ja. Kikiriki.
4: Co tak w oczy spiwasz, wuj kokot?
8: Co se tak wysoko poro, wuj kokot?
4: Co go dla tak daleko ci gledasz?
8: Duszny wuj kokot, pojś się dowoj. Sedaj się z kumnią, lubi szotki, sam duszna liszka.
3: Kikiriki!
8: Co tak stoisz, a gledasz, a spiwasz?
3: W obszarzy po polnej drodze gońtwa przyszą.
8: Gońtwa!
3: Veto njemogu joga zatkanu flintu spoznaš, a gojntva jove psi kak vjasele skakaju.
8: Na zase viženje vujka šotki, gdje mnja co vopstaraš?
3: Kikiriki! Tak ti bojasne!
5: To se voj kakot vegrim, mude doktor. Smeju ja nentom, dok, skojn se vodumnoš.
3: Kikiriki!
1: Ja, tak, nicht zum ersten Mal, Liska ist die Bejasna, pschete Buschku ubiegen, ja. Schützen wir, du bist ich, Jura, das Redner, Ferio, wir sehen.
0: Raz, zwei.

0: щороно опитали слідуваш текстою співа, йос вам рец здава зната, але ве то не що мегаліниц розміш. Співав йос співи дре невіце успішні плановані рец свята есперанто. Přičom špovidario Esperanto registrirovaš njejo také laške.
1: To je šeško groniš, a je už opřecej bylo šeško groniš, za Esperanto ne dajo ľudliceniu, abo také něco podobné. Mlade Esperanto pejdarie žinca také už nie sú cvonky analognych kubkov, ako je to bylo njega. Możemy jano niekak liczyć po liczbie używarią Esperanta w internecie. W socjalnych mediach dają szuzi Esperanto kubki, a Esperanto riecne używarie. Na Twitterie na przykład już słyszało Esperanto dwójki cask najwięcej używanym riecam. Po takim możemy gronić, aż Esperanto jo cesto używana riec w internecie. Oficjalne liczby se gibają niezi miazy 500 000 a 2 000 000 używarią. To žeho jo šeško pomeniš exaktnú lícbu.
0: Rozkladuje pelský linguist a projektovú sobuživašer Živanišťa za serské kubuanské uvijanie Hešebus Metop Tašinsky. Umysliu jo sebe Esperanto Gates Ludvík Lejzer Zamenhof. Venio se narožil v 18.1956 v predponocnej pelskej v mieste Białystok, ktorýž jo pe želeniu pelskeje tencas slušalo do rusojského mecnarstva.

W Białostoku byli żywy Żydy, Pelaki, Białoruse, Ruse, Litawary, Tatary a Niemcy. Mieszańca rycu kulturu a religią je obdawała zamenowawet ranego zizietstwa. Mierna sytuacja to pak była niejo. Nieprzyjacielskość miazy etnickimi kubkami, a progromy przeciwo Żydom, są suszali do reality.

Esperanto jo žincas naš nevěci znata planovaná rec. Nieo pak dawno ta jadnička. Przemysłowali wetom, a opytali suto jużo we 18. stolesiu. A jużo wet ranego 19. stolesia z takim iści do zamenhofa su dokumentirowane predne seriozne przykłady. Żince gledamy na gnujucu, ale zrazom teke musiecu liścinu inicjatywą. Pedla nowych unamakaniu su miasnimi teke warianty, a dalej uwisia Esperanto. Zajmowe ze serskiej perspektywy są słońskie planowane riece. 2001 su wezjawili światową pomocną riec Slovio. Wynadej zmierzniś powiedariam słońskich rieców lepszą komunikację. Projekt jopak był konfrontowany z uchytowaniem, aż zastupują radikalne słońsko-nacjonalistyczne pozycje. Wen nie jose mego przesadziś. Takie miazy słowiańska rzec mieciu słowiański, co welasz coś komunikacji miazy powiedariami szakich słowiańskich rzeców. Gramatyka rzecy Slovio bazirują do dalokiej miery na rzecy Esperanto. To miazy słowiańskie ma drugą strategię. Ako naturalistyczna rzec nie ma żadne kumszne elementy. Wena bazirują jano na etnosłowiańskich rzecach, przytom ma to starocerkwińsko-słowiańskie wesebną pozycję. Obie rzece używate równo tak łatyński, jako tege kyrilijski alfabet.

0: Jo, to by ja gronił. Esperanto jo leksikaliski, gramatyski, mieszańca germanijskich, słowiańskich, a romanijskich rytu. Tam dają wiecy, kiedy są sieszkę za słowianą, na przykład ten artykel la, a ko takie wiecy, kiedy są sieszkę za nimcą, na przykład refleksywny posesiv, serbski jo to swej. Takie nieco nie dają nimszczynie, ale w Esperanto jo, na przykład węcyta swoje knigły. Esperanto jo to li legas sian libron, ale nimski elis sein buch. Co myżo teke byś węcyta jogo knigły. Ale całkownie jo Esperanto rono ljaszki albo rono sieszki za nimcą a słowianą.
1: Kroni mnie to ptasiński, a rozkładuję dalej.
0: Esperancie dają jano 16 gramatyckich przawidłów. Te najważniejsze są każdy substantyw ma końc o. Na przykład dom, jo domo, elektryska, jo tramo, albo piwo, jo biero. Każdy adjektyw ma końc a. Tak jo wielki dom, granda domo, albo dobre piwo, jo bona biero. A dalsze ważne prawidło jo, aż dają jano dwa pada. Nominatyw a akuzatyw. Na przykład to jo dom, tio estas domo, ja widzim dom, mi widas la domon.
1: A każde słowo se tak cyta, ako jo napisane. Akcent laży psiecy na psiedzlednie złożce. Krotka udzwa.
0: Na przykład ja som meto, esperanto jo mi estas Marteno. Możemy takie gronić, mie se groni meto, to bużo esperanto mi nomidzas Marteno. Bydlim hösebuzu by było mi lodzas en hösebus, a że bydlisz ty, kie lodzas wi, pejdasz ty serski, czy wi parolas la soraban, albo teke jo pejdam esperanto, mi parolas esperanton.

0: S tymi zukami kupki Esperanto Desperados mesta Kopenhagen w Dańskiej zakończył się nasze uściwanie przy gażbie Międzynarodnego Dnia Esperanto. Spiwa, ako z czego słyszeli w uściwaniu, su spiwali te kawerice Esperanto. W swoich pomierach k Esperanto ste pejedały Mito Ptaszyński a Viktor Zakar. Autor a pejedar uściwania jo był Sebastian Likowski-Winkler.
1: RBB. Wasza muzyka w serskim programie.
0: Jo, akoś co słyszeli, slidują nasz serwis, grają wasze życzone sztucki, dopłynią ninto, muzykowe życzenie jadnie przysłucharki, a ta, co z wam sama przedstawić.
2: Mej se groni Maria Groszyszka, a ja som ho była na Dolnoserskim gymnazjum aż do 2016. Ja rada spiwam, wszajat nowe ketere riece. W kompaktnym kuzu smy spiwali gromaże, mej najlepszy spiw ja był Peturium Wegeli. A to by rada słyszała.

Chcesz wiedzieć, co by mogli dożywić na końcu tygodnia w Dolnej Łużycy, pen zaszaltujesz o wyczytek zase Bramborska Serska Radio. Dajemy wam wszakie dorady w naszych kulturnych pokazkach. Rybakarski swieżyn burza na przykład picniu, barkowach wytworiu rucnikary a umielcy sobie tu w nocy swoje dwere. A to donoszczynie oszo, patakem kasz zmierz o casa luszt, pen słyszymy se wyczy zase aż do tego ochłoszczo se dery niżi we chłodku albo przy jazorie.